trucąca, jest jeden punkt z duma. Sak dan u tydnu je na moja lubica, hiszna sprocąca.